więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

A w tych przerwach tętnych tak odlicza. Masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Зв'язок.
1: Українською зв'язок. Натомість нам дуже цікаво, скільки значень польського зв'язку і українського зв'язку між собою співпадають.
0: Пов'язані са то язики, слова, значення. То в зв'язку з тим, не продовжуючи, отвірам словник języka polskiego PWN і читам. Związek, tutaj ta nosówka przetrwała, ona już była w języku prasłowiańskim, który brzmiał jakoś tak bardzo, bardzo dziwnie. Sfianzeti, od początku Słowianie lubili wiązać różne rzeczy ze sobą. Dziś związek to po pierwsze stosunek między rzeczami, zjawiskami i tym podobne, przy czym te zjawiska, rzeczy są połączone, a więc związane ze sobą w jakiś sposób. W jakim? A na przykład w takim. Dyrektor szpitala w Nowym Dworze, Zbigniew Kończak, widzi ścisły związek między prywatyzacją Brudna i odsyłaniem legionowskich pacjentów do jego szpitala. Jest związek? Jest. Po drugie, związkami nazywamy stosunki łączące ludzi, oparte na uczuciu, pokrewieństwie oraz wielu, wielu innych rzeczach. Pan przecież, jak pan wspomniał wcześniej, jest w związkach przyjacielskich z panem A, więc zapewne o tym panowie już rozmawialiście.
1: Związki przyjacielskie.
0: Silny może być taki międzyludzki związek. Może być to związek oparty na duchowości, wówczas ktoś ma z kimś związek duchowy. Może być to związek uczuciowy, może być emocjonalny, a może być po prostu koleżeński. Rodzin tych akurat nie wybieramy, pokrewieństwa, także powinowactwa, braterstwa, związek krwi albo wspomniany związek przyjaźni. Związek to także tyle, co kontakt, który się ma albo nie ma z kimś lub nawet z czymś. Wyjaśnił, że Ford nie zrywa związków biznesowych z naszym krajem. Na jego zlecenie fabryka Fiata w Tychach ma produkować nową wersję miejskiego auta. Donosił niegdyś tygodnik Ciechanowski o tym miejskim aucie. Słuch niestety zaginął. Po czwarte, związek to organizacja zrzeszająca, skupiająca ludzi, którzy mają albo przynajmniej teoretycznie mieć powinni wspólne cele, wspólne dążenia, jakąś taką wspólną wizję, ideę spajającą ich związek. Najsłynniejszym związkiem w historii polskiej jest bez wątpienia niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. Cytat: zjazd NSZZ Solidarność zdecydował, że związek ten włączy się w organizację wyborów samorządowych. Związek i to już będzie po piąte. Wspólne życie i stosunki łączące parę małżeńską lub partnerską. Myślisz, że jest możliwe stworzenie cudownego związku opartego na prawdziwej miłości? Tematy rozmów z chłopakiem, jedno z for internetowych. Miłość nie rozkłada się porówno w związku. Nigdy nie jest pół na pół. To zawsze 70 do 30. Jodi Pico, Deszczowa noc. Związek po szóste. Substancja składająca się z co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych, mająca właściwości inne niż te pierwiastki. Związek miedzi i cynku tworzy niekorzystne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów i grzybów. Związek po siódme. Organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk. Związek w znaczeniu ósmym, dawnym, już nieco anachronicznym, czyli przestarzałym, to tyle co sens, logika. Zdarzają się związki niebezpieczne. Pamiętamy film w reżyserii Stevena Frearsa.
1: Небезпечні зв'язки, так українською перекладена назва цієї драми з 1988 року. І це була адаптація одноіменного роману.
0: Szukam jeszcze związków frazeologicznych. Mówi się niekiedy i pisze, że ktoś związek skonsumował, ale nie wiem, co to mogłoby znaczyć.

0: znane związki? No oczywiście on, Związek Radziecki, czyli Związek Sowiecki, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który upadł nam szczęśliwie i niech nigdy nie wraca. Był w średniowieczu Związek Jaszczurczy, ale ja historię znam słabo. Myślę, że po prostu jaszczury założyły kiedyś swój związek, żeby się gromadzić, wytyczyły sobie wspólny cel i miały wspólne ideały oraz dążenia. Dzieciaki i starsze dzieciaki w mundurkach. Związek Harcerstwa Polskiego. Mamy jeszcze w polszczyźnie, o właśnie, Związek Frazeologiczny. Wspomniane już związki zawodowe, bo nie tylko Solidarność. Mówimy często, że coś ma lub nie ma związku z czymś. Czasami mówimy, że to jest zupełnie bez związku, na przykład bez związku z tematem naszej audycji. I co w związku z tym?
1: W związku z tym, to taka pieśnia Luka, ale my w tej pieśni poczujemy też wokal Krystyny Prońko.
0: Oczywiście.
1: I Месаяха, i К2 тут відповідає за музику. Я так собі дивлюся на назву цієї пісні і думаю, що якщо ви послухаєте її, то це можна звідти прибрати. І буде так. В зв'язку тим. І йдеться про зв'язок у цьому п'ятому значенні. Тобто подружжя. Про те, як виглядають подружжя.
2: Połamałem rękę, więc zachciało się gitary. Czas na piostkę, miłości po

0: кібернетики та боротьби з дронами.
1: Chociażby z podstaw bezpieczeństwa, cyber takiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa antydronowego, no w wiarę przeszkolone.
2: Nieraz już pan mówił o... Wy często mówili pro wielkie znania, jakie można poczerpnąć z doświadczeń w Ukrainie na froncie. Czemu same Polska? Nie tylko Polska, ta inne komandy, z jakimi wy pracujecie, powinni nauczyć się w Ukrainie, w ukraińskich żołnierzy, same zaraz, oskільки...

судно пам'ятаю, а ми пам'ятаємо, що тепер пора відкрити словник польської мови. Пам'ять – наше дзisiejsze słowo dnia. Otwieramy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. Pamięć to tyle, co zdolność, predyspozycja naszego umysłu do przyswajania, utrwalania, odtwarzania, tudzież przypominania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości. Ktoś miał nadzwyczajną pamięć do cyfr, nazwisk, adresów. Wielką swą pamięć językową Żeromski Stefan całe życie wzbogacał czym? Wertowaniem słowników, studiowaniem gwar oraz czytaniem prac językoznawczych. Ktoś inny zanotował, była to Zofia Kossak-Szczucka. Mam pamięć wzrokową, co zobaczę, to pamiętam. Dalej, pamięć nasza polega na utrwaleniu przeżyć w komórkach mózgowych, na które przeżycia wpływają w jakiś sposób materialny. Jeden z autorów próbował uporządkować i wyjaśnić fenomen pamięci. Obdarzony niepospolitą pamięcią i umysłem lotnym, wyniósł z uniwersytetu wiedzę głęboką, rzetelną, ależ dobry, porządny student. A Bolesław Prus pisał w jednej ze swoich książek, mówił tak któryś jego bohater: jestem stary, pamięć mi nie dopisuje. Zdarza się nawet co najlepszym, tym bardziej, bo jak dodaje Stanisław Dygas, przeciążanie pamięci materiałem naukowym nie przynosi korzyści ani umysłowi, ani sercu. Pamięć ciała, mówiliśmy, pamięć może być słuchowa, muzyczna. Zdarzają się utraty pamięci, zaniki pamięci. Można też zupełnie stracić pamięć, a czasami pamięć tymczasowo na chwilę zawodzi lub szwankuje. Staramy się bardzo często odtworzyć coś z pamięci i trzeba powiedzieć uczciwie, różnie nam to wychodzi. Frazeologizmy, krótka pamięć, dziurawa pamięć, po prostu zła. Słaba pamięć. Mam kurzą pamięć, zwłaszcza gdy idzie o daty i nazwiska. Mam pamięć dziurawą, co jednym uchem wlezie, drugim już zaraz wylazło. Szkoła, szkoła, studia, uniwersytety. Tadeusz Boy-Żeleński pisał: zadał mi ten nauczyciel z 30 stron niemieckiej prozy do nauczenia się na pamięć. Mein Gott, coś strasznego. Umieć, znać na pamięć, pamiętać coś dokładnie. Na pamięć znał każdy zakątek parku, wszystkie sekretne ścieżki. To Jerzy Andrzejewski. Liczyć w pamięci, dodawać w pamięci, matematyka, czyjaż to technika. Recytować z pamięci wiersze, my tutaj na przykład bardzo często w audycji Pół na Pół. Dotąd te słowa o poeta starym w pamięci chowam jako dogmat wiary. Wiktor Gomolicki. Mieć coś w pamięci, przypominać sobie. Za żywej pamięci jest jeszcze taki frazeologizm, oznacza tyle, co w okresie czyjegoś życia. Warto jest pisać. Pisanie sprzyja zapamiętywaniu, rzecz to wiadoma. Pisanie za drugą pamięć stanie. I jeszcze pamiętajmy, że we współczesnych słownikach pamięć, no to jest część urządzenia służąca do przechowywania danych. A więc pozostać w pamięci, utkwić, wryć się w pamięć, zapaść w pamięć. Można mieć pamięć do czegoś lub wręcz przeciwnie, nie mieć się. Czasem chcemy coś z pamięci wyrzucić. Czasem pamięć płata nam figle, dlatego że bywa zawodna, ponieważ pamięć ludzka zwłaszcza jest ulotna. Czasem coś nam bezpowrotnie ulatuje z pamięci. Czasem coś z pamięci chcemy wymazać, ale z całą pewnością nie muzyczną lekcję, a również niektóre złe sny chcemy wymazać z pamięci.

0: Nie zapomnimy hoteliku pod różami. Świetny wykon również. Wspaniała piosenka. Pamiętasz, była jesień. Ta piosenka, ten utwór był bohaterem muzycznej lekcji. Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą. Niech rozstania nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać. Tu mi się przypomniał Serhii Żadan. Poist twoich chmer ne zupyniaje bich. Nam z tobą teper padaje rizny snich. Pociągu twych zachcianek niezmiennie śpieszny bieg nam dwojgu w ten poranek zaprószył inny śnieg, w przekładzie pewnego tłumacza na język polski. Słowa przybelska, Kora, pamiętasz, była jesień na muzycznej lekcji, która już za nami, ale jesień z pół na pół trwa.
1: Запрошуємо нас слухати щодня о 12.05. Ми з вами двомовно і двоєзично. Ні, до 13.00. Заглядайте на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул», «Пів на пів». Заглядайте до наших подкастів, заглядайте до музичних уроків, слухайте теж наш польсько-український розмовник.
0: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, Mateusz Dziekoński, Żółw, Danyłko. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: А так, поезію Лесі Українки інтерпретувала «Донбас Гьорл». Ми продовжуємо ще заглиблюватися в значення слова «зброя». Натомість, може, наведемо кілька таких усталених зворотів зі зброєю в головній ролі. Брати зброю в руки, тобто починати воювати, починати боротися. До зброї – це заклик до бою або взагалі до зброї. Боротьби. Сосюру зацитую: «Раптом крик, товариші, скоріш на гору, до зброї всі у місті ворог». Обернути зброю проти кого або чого-небудь, почати воювати, боротися з кимось. Можна теж зброю скласти, тобто припинити збройні дії, припинити воювати.
1: Język polski, rozumiem. Zbroja. Zbroja to metalowe okrycie ciała noszone dawniej przez osoby walczące, stanowiące ochronę w czasie walki. To jest to słowo, które nie jest nam dziś potrzebne, ponieważ naszym słowem dnia jest ukraińskie zbroja, słowo, a polskie słowo broń, czyli narzędzie walki. Każda rzecz służąca do obrony własnej lub do rażenia nieprzyjaciela. Dawniej w języku polskim na broń mówiło się oręż. W garści znów szczęknie broń i z popiołów powstaną wojska. Kto zaczął dzień od miecza, niech nie wypuszcza go z dłoni, bo to jest rzecz człowiecza. Bronią walczyć o jutro bez broni. Słyszał jakieś rozkazy, chrzęst broni. O, Bolesław Prus. I gotów pan przeprosić pułkownika za wyrządzoną mu obelgę? Ani myślę, zawołałem z gniewem. W takim razie da mu pan satysfakcję z bronią w ręku. Z bronią w ręku staczano również w dawnych, zamierzchłych czasach pojedynki, a celowali w tym panowie. Broń. Broń biała, czyli broń sieczna. Broń palna, dawniej zwana ognistą. Broń automatyczna, maszynowa, samoczynna. Broń to także w znaczeniu drugim grupa oddziałów wojskowych, która posługuje się właśnie określonego rodzaju bronią. W znaczeniu trzecim broń to środek służący do przezwyciężenia czegoś, do pokonania kogoś lub czegoś. Zamożny Chińczyk zjawia się u lekarza dysponującego arsenałem nowoczesnych broni przeciw chorobom. Groźna może

0: być broń skuteczna, straszna, może być również bronią psychologiczną. A ukraińskie słowo broń nie jest nam dziś potrzebne, bo to fałszywy przyjaciel.
1: Tak, це міжмовні омоніми, зброя і зброя, бронь і бронь або ж броня. Застаріле значення металевий одяг для захисту тулуба воїна. І друге значення, яке ще залишилося в цьому дієслові, забронювати щось.
0: Так, так, właśnie, mieć broń, mati broń, zabroniowaty. Nawiasem mówiąc, słowo zbroja w języku ukraińskim jest zapożyczeniem z języka polskiego, ale tak to bywa, że słowa, kiedy są pożyczane, wędrują, troszeczkę zmieniają swoje znaczenia. Fascynujące słowo dnia, broń, zbroja, musiał być Serhii Żadan i Sobaky. Zbroja proletariatu.

Ballada o dobrym człowieku. Co to właściwie znaczy dzisiaj być człowiekiem dobrym? Łatwiej jest nam mówić o tym, jak jest być niedobrym, bo widzimy sporo niedobrych ludzi wokół. Trwa audycja pół na pół, czyli piw na piw. Jan Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia nam przyświecające to broń. Stąd chłopcy z placu broni. A za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, Tomaszem Ssakiem-Sikorą, o tym, czy sztuka może być bronią i co jeszcze w dzisiejszym niespokojnym świecie może nas obronić.

0: Віршами виставлені на, власне, цей благодійний аукціон на Allegro Charytatywni.
1: Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, które prace zostaną pierwsze wystawione na aukcję. Tym się zajmuje część inicjatorów aukcji, całej akcji. Natomiast te akcje chyba powinny startować dzisiaj albo jutro.
0: Aha. Добре. Тобто одразу після вернісажу і такого офіційного відкриття, так, цієї акції «Штука для звичайства».
2: Prosimy, gościu.
1: Prawdopodobnie od razu po zamknięciu tygodniowego wernisażu, w którym jeszcze można zobaczyć te prace, które odbywa się w Instytucie Fotografii w Forcie Mokotów.
2: Nie wiesz, które prace jako pierwsze idą pod młotek. Zakładamy, że masz jakieś swoje ulubione prace, ale powiedzmy sobie tak, wiemy, że sztuka nie zatrzyma czołgów, nie zatrzyma nowych, zmodernizowanych, reaktywnych szachedów. Co dobrego właściwie można dziś przy pomocy sztuki zdziałać?
1: Ja nie zgodzę się z tą tezą. Mhm. Jak najbardziej. Sztuka w tym wydaniu, w tej akcji, jak najbardziej zatrzyma drony, zatrzyma czołgi. Ale to nie jest jedyna bitwa, walka, która zostanie wygrana poprzez tą akcję. Najpierw wrócę do broni. Spieniężenie dzieł sztuki przekazanych przez polskich artystów na rzecz Ukrainy, jakby całość środków zostanie przekazana żołnierzom pierwszoliniowym, żołnierzom, którzy mają bezpośrednią styczność z siłą żywą wroga, no i z techniką wroga. I teraz, w momencie, w którym my będziemy kupować żołnierzom czy wsparcie dotyczące produkcji dronów PS1, PS2, tak zwanych pisunów ukraińskich, które wzlatują na 3 do 5 tysięcy metrów i które jakby zbijają nie tylko jakby szachedy, tradycyjne mołnie, superkamy i inne, ale też może trafić szacheda reaktywnego, który leci na Kijów, który leci na Lwów, który leci na granicę ukraińsko-polską. Dodatkowo my zajmujemy się również zakupem ciężkich dronów bombowych, takich jak Wampiry, takich jak Magury. I to są drony, które potrafią zrzucić ładunek 15-20 kg, a takie ładunki już jakby lekko rozbijają osłony silnika, łamią wieżyczki czołgów rosyjskich. Więc ta akcja może przysporzyć Rosji miliardowe straty. Druga sprawa, już króciutko powiem, to my pamiętajmy, że Federacja Rosyjska jest w stanie wojny z Polską. To nie jest jeszcze wojna kinetyczna, ale to już jest trzeci etap wojny, gdzie mamy do czynienia jakby z rozpadem społeczeństwa, polaryzacją społeczną, podważaniem autorytetów, działalnością dezinformacyjną i sabotażami, czyli tak zwane działaniami DRG, dywersyjno-rozpoznawcze. I w zasadzie to jest jakby już jesteśmy w etapie przedkinetycznym. Chociaż inaczej, jakby już incydenty kinetyczne były. My jesteśmy w stanie wojny z Rosją. I tą akcją chcemy też wygrać z propagandą rosyjską, kremlowską w Polsce.
0: No власне, про те, що Польща програє оцю інформаційну війну Росії, ти говорив ще кілька добрих місяців тому в інтерв'ю, і тепер говориш, що за допомогою цієї акції «Мистецтво для перемоги» можна боротися, а навіть перемогти цю інформаційну війну. Яким чином?
1: Przede wszystkim pokazanie... Jest przestrzeń publiczna, która jest polem boju. Dzisiaj jakby linia frontu, rosyjskiego frontu w Polsce, przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu. Z dostępem do mediów. I my chcemy jakby wejść w tą przestrzeń. To już jest kolejna akcja, z którą wchodzimy w tą przestrzeń. Przedtem autobusy Kielce-Winnica. Dzisiaj sztuka dla zwycięstwa. I chcemy jakby w sposób masowy, w sposób na skalę krajową pokazywać, że społeczeństwo polskie to nie jest kilku populistycznych polityków, którzy zbijają kapitał polityczny na bazie kremlowskiej propagandy. To nie jest kilku ludzi siejących nienawiścią do Ukraińców, którzy, kiedy już są aresztowani przez policję polską, to okazuje się, że ktoś miał problemy z narkotykami, ktoś z alkoholem, ktoś z prawem, czyli takie jednostki przegrane

0: społeczne i to są takie same jednostki, tacy jednorazowi agenci wpływu kremlowskiego, tak samo jak na Ukrainie pozyskują takich agentów, w takich samych warstwach społecznych Rosja szuka agentów w Polsce. I my chcemy pokazać, że społeczeństwo, ludzie sztuki stoją murem za społeczeństwem ukraińską. My wiemy, kto jest wrogiem. My wiemy, kto zagraża polskiej suwerenności, kto zagraża naszemu światu, do którego przywykliśmy.
1: Wiemy, kto jest wrogiem, wiemy, kto zagraża. Pewną rzecz dotyczącą tej serii aukcji, która się właśnie rozpoczyna, też musimy troszeczkę ustalić. Powiedziałeś o broni takiej bardzo praktycznej, materialnej, konkretnej, która Rosji może przysporzyć wielu kłopotów, wielu zmartwień, wielu nieprzespanych nocy na Kremlu, czego Rosji szczerze życzymy z całego serca. Na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej czytamy, że Sztuka dla Zwycięstwa to akcja społeczna, mająca na celu wsparcie ukraińskiego społeczeństwa i żołnierzy, ale poprzez zakup i dostarczenie sprzętu i materiałów humanitarnych. Więc pytanie jest takie, czy dochód z tej aukcji będzie przeznaczony również na broń, czy nie? Broń śmiercionośną.
0: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
1: Odmowa odpowiedzi jest również odpowiedzią.
0: Ja z tego miejsca bardzo ciepło chciałem pozdrowić z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które bardzo pomogło nam z naszą akcją, ale z jedną uwagą. Jakby naprawdę ta sytuacja trwa już tak długo i mamy dostęp do tylu faktów, że czas wyjść z naszej bańki, z naszego udawania, że żyjemy w bezpiecznym świecie i czas zrozumieć, że najlepszą pomocą humanitarną dla cywili, nie ma lepszej pomocy humanitarnej. Żadne mleka w proszku, żadne ubrania dla dzieci, nic. Nie ma lepszej pomocy humanitarnej, nie ma bardziej etycznej postawy, jak utrzymanie przy życiu i w sprawności bojowej żołnierza, obrońcy, który stoi między rosyjskim agresorem a cywilem.
2: Так, і на цьому ти теж, зрештою, часто наголошуєш, так, що це найкраща форма допомоги цивільним – це підтримка і допомога військовим. В акції беруть участь, в неї включилося 90, вже може понад 90 митців, і це абсолютно найбільші прізвища, відомі.
1: Велике назвисько, велике фірми.
2: Так, про які, так, можна говорити не одну годину про кожного з них, і тому я навіть
1: А які праці там са, направда, так, хто ще не бачив, захенцями до відвідання сторони штуки для звичайства, варто.
2: Так, так, так. І два запитання у зв'язку із цією участю митців, артистів. І чим ви переконували і хто відмовився?
0: Нашою силою переконувавчою був чоловік штуки, головний ініціатор цієї акції, Мацій Чук. І nie wiem, którzy artyści odmówili, ale wiem, że zdaje się na 70 osób, do których się zwrócił na początku, tylko dwie odmówiły albo po prostu nie odpowiedziały. Natomiast cała reszta ustosunkowała się do tego pozytywnie. Więc to pokazuje jakby taki skalę statystycznego poparcia dla narodu, dla sytuacji Ukrainy w środowiskach artystycznych.
1: Ale tutaj od razu dorzucamy to pytanie do poprzedniego. Jakie są powody, że ktoś współpracować nie chce obecnie z tego środowiska artystycznego? I czy wśród tych powodów jest właśnie bezpośrednie finansowanie frontu i broni śmiercionośnej?
0: Trudno mi powiedzieć, nie prowadziłem żadnych rozmów bezpośrednio z artystami. Działalność nasza wolontaryjna charakteryzuje się tym, że wszystko robimy od 5 lat w szalonym biegu. Od momentu, w którym obudzi nas pierwszy telefon, do momentu, w którym pójdziemy spać metodą padnięcia ze zmęczenia na twarz. W związku z tym jakby dużo rzeczy nie jest przekazywanych, nie mamy takiego dokładnej wymiany informacji. Jeżeli ktoś daje sobie radę w danym obszarze, no to po prostu niech dowiezie rozwiązania. Nie wiem dlaczego, ktoś może odmówić.
1: Tomasz Siekora nie wie, dlaczego ktoś

może odmówić, ale wie z pewnością, że mamy problem ogólnie w Polsce z mobilizacją społeczną w różnych środowiskach, między innymi z tych powodów, o których wspomniałeś, to już piąty rok agresji rosyjskiej, inwazji na pełną skalę.

0: znajomych, że warto pomagać. Co im mówić? Co im mówisz ty?
1: Mówię to, co już mówiłem tutaj w radiu. Znajdujemy się w stanie wojny. Ostatnio spotkałem na parkingu sąsiada, który zaczął na mnie krzyczeć, widząc moją polsko-ukraińską nalepkę na samochodzie magnes, czy ja jestem Polakiem, czy ja wiem, co oni robią. Uściskałem tego sąsiada i powiedziałem: drogi sąsiedzie, to, że ty masz przestrzeń na zajmowanie się takimi pierdołami, udowadnia mi, że ja robię dobrą, że nasza fundacja robi dobrą robotę. Że dzięki naszej pracy, dzięki pracy tysiącom takich organizacji jak my, tutaj nie ma Rosji. Na ciebie nie spadają rakiety. Masz dach nad głową, masz prąd. Nie musisz schodzić do podziemia. Nie musisz uciekać. Nie ma zniszczonego majątku. Możesz zajmować się takimi pierdołami jak nienawiść. Na wschód, spotkania z żołnierzami uczą mnie tego, że 95% rzeczy, które zajmuje nasze emocje tutaj, to jest pył, to jest nic nieważne, to nie ma żadnego znaczenia.
2: Я дивлюся на твою футболку. Був кращий момент, щоб про неї згадати, коли ми говорили про митців, які включилися в акцію «Мистецтво для перемоги». Бартек Кілбович є автором і одним із учасників цієї акції. І його роботу теж можна буде купити, правда, на цьому аукціоні.
1: Так, єсім... zachwycony koszulką, którą dostałem od Bartka Kiełbowicza. Bartek Kiełbowicz jest naszym przyjacielem jeszcze z czasów takich działań demokratycznych na polskiej ulicy. Pamiętajmy, w 2014 został zaanektowany Krym. Bardzo intensywna propaganda kremlowska jakby działała już w Polsce. Wtedy w 2015 nastąpiła zmiana władzy, która przez kolejne 5 lat dosyć zrujnowała jakby system demokratyczny w Polsce. To był taki czas, kiedy działaliśmy demokratycznie na ulicy. Stamtąd znam Bartka. Jestem zachwycony, że on wziął udział w tej akcji. Tam jest jego praca, która przedstawia małe dziecko, które ogląda w telewizorze czołg, ale jednocześnie siedzi na tle okna za krawędzi, którego wystaje lufa czołgu. I Bartek pokazuje doskonale, jak ten świat telewizyjny może szybko wtargnąć w naszą realną rzeczywistość. Bardzo mi się podoba jego praca.
0: No, wśród tych realnych problemów w dyskursie publicznym, niestety, po obu stronach granicy ukraińsko-polskiej mleko się rozlało. Pojawiły się tematy, których miało teraz nie być. Czy ty, twoje środowisko, w ogóle odnosicie się do ukraińsko-polskich sporów historycznych?
1: Słowa są amunicją na wojnie. Tam na wschodzie, na linii frontu, nasz świat, który znamy, nie znamy innego świata niż ten, nasz świat niszczą kule i bomby. Tutaj, gdzie się znajdujemy, nasz świat niszczą słowa. Mówisz, że to są tematy, które miały nie wypływać. Oczywiście, że zostały one wykorzystane przez kremlowską propagandę, ponieważ jakby Kremlowi zależy na odcięciu Ukrainy od stada, jakim jest Unia Europejska, jakim jest NATO. Jednostkę, która jest od stada odcięta, jakby łatwiej zagryźć. Kremlowi zależy na tym, żeby Polskę odciąć też od stada, skłócić z Niemcami, skłócić z Unią. I to jest naturalna kolej rzeczy w tej wojnie. Tutaj jakby nie ma zdziwienia. Oni chcą zniszczyć nas, a my musimy się bronić. Jak się musimy bronić? Tam jakby tworząc nawóz organiczny z agresorów, a tutaj po prostu walcząc z wiedzą, walcząc z informacją. Informacja przeciwko fejkowi.
2: Томаше, якщо ти дозволиш, я попрошу, щоб ти в такому, як то кажуть, в Польщі телеграфічним скручі розповів про свій шлях від програміста через продемократичні мітинги і демонстрації тут у Польщі і на першу лінію фронту.
1: Programowanie jest dla mnie czymś, co kocham. Z niczego tworzę coś, co działa. I to jest jakby wspaniałe. I mam nadzieję, że programowanie zostanie ze mną, dopóki oczy będą widzieć, dopóki mózg będzie pracować. Jeżeli chodzi o kwestię demokracji, no to demokracja i wojna jakby mają to samo podłoże. W momencie, w którym państwo nie jest w stanie spełnić swojej roli, to obywatel pochodzący ze społeczeństwa obywatelskiego powinien wziąć na siebie kawałek ciężaru roli tego państwa. I lata 2000,

0: 15-2020, w zasadzie do wybuchu wojny, no to to była taka walka o to, żebyśmy żyli w państwie prawa, w państwie, w którym partia nie może robić tego, czego chce, tylko jest przez ten system prawny ograniczana, żeby działać w ramach prawa. I to jest proste. Natomiast kiedy wybucha wojna, no to jakby dwie rzeczy się zadziały. Kiedy ktoś uderza, bije człowieka obok mnie, no to jakby naturalną reakcją jest jakby stanąć po stronie tego człowieka, żeby nie był bity. I tak samo jest między państwami. A drugi powód, no to jest już taki egoistyczny powód. Niech ta wojna zakończy się tam, niech Ukraina wypchnie Rosjan jakby za swoich pierwotnych granic, a niech ta wojna nie przychodzi tutaj. W telegraficznym skrócie co było? 22 granica i odbieranie tam uchodźców, przekazywanie rzeczy na drugą stronę granicy, paliwo w butelkach, ciepłe picie w termosie, to tam było zimno. Potem Winnica i Połtawa, praca w ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych.
1: Tak.
0: Tam spotkanie z pierwszymi przedstawicielami jednostek wojskowych. W zasadzie od razu pojechaliśmy na obwód sumski, tam Boromla, te obszary. Tam jeszcze dużo ruskich kicało po tych lasach sumskich. Trwało czyszczenie tych lasów. No i od tej pory jakby no, błyskawicznie rozwinęła się nasza współpraca. Zrozumieliśmy, że najbardziej humanitarne to wspierać żołnierzy. Zrozumieliśmy też, że lepiej nie pracować przez sztaby, tylko lepiej pracować z lejtnantami, kapitanami, z ludźmi, którzy jakby na KSP mają pod sobą bezpośrednio pracujących żołnierzy. Wykształciliśmy metody, które pozwalają nam w sposób optymalny wykorzystać każdą przekazaną nam złotówkę. Większość rzeczy kupujemy w Ukrainie. Kupujemy głównie, nie wiem, drony na radio, drony na światłowodach, ciężkie drony, pojazdy NRK, samochody, reby, no i sprzęt medyczny. I oczywiście jakby sprzęt medyczny, sprzętu medycznego kupujemy też dużo.
2: No, pytamy cię o różne rzeczy, również dlatego, żeby uprzedzić ewentualne ataki w tej wojnie informacyjnej. Dlatego też pytamy cię o stosunki ukraińsko-polskie, o różne rzeczy, które się w debacie publicznej pojawiają. Teraz chcielibyśmy, żebyś rozwinął trochę wątek optymalnego wydawania każdej złotówki. Jak weryfikujecie tych, którzy pomoc odbierają? Jak weryfikujecie to, czy trafia rzeczywiście do tych najbardziej potrzebujących?
0: Przede wszystkim tak, zaczęliśmy od tego, że opiekowaliśmy się żołnierzami, pojedynczymi żołnierzami. Ktoś nie miał ojca, był sierotą, ktoś nie miał ojca, był tylko na... Matka miała rentę i wyposażyliśmy w takie podstawowe rzeczy: hełm, kamizelka kuloodporna, buty, spodnie. Potem jakby ta skala się zwiększyła i w momencie, w którym jakaś jednostka zwraca się do nas z prośbą o pomoc, to najpierw sprawdzamy jakby, gdzie oni pracują, jak oni pracują, co oni się dowiemy z białego wywiadu. Następnie jedziemy z jakąś niezobowiązującą, niedużą pomocą, powiedzmy na KSP. Jeżeli mówią nam, że tam nie macie wjazdu na KSP, no to już jakby coś nie tak jest. Jedziemy tam na KSP, potem na KSP patrzymy, czy jest alkohol, czy nie ma alkoholu, czy jest porządek, czy nie ma porządku. Rozmawiamy z żołnierzami, patrzymy, bo to jakby ze słów też wychodzi, jaki mają stosunek do swojego bezpośredniego dowódcy. Patrzymy, czy mają wspólny zbiór, wspólną kasę, na którą zrzucają się ze swoich pensji, z której kupują koła, jakieś części zamienne do dronów i tak dalej. I w momencie, w którym oni przejdą te wszystkie weryfikacje, to dostarczamy im jakąś pierwszą pomoc techniczną, patrzymy, jak dają sobie radę z aktami prymu pierdaczy, patrzymy, jak potem raportują pracę na tych urządzeniach, które przekazujemy im, i jeżeli jakby to działa, to powolutku rozwijamy tą pracę i jednocześnie od czasu do czasu wychodzimy też z nimi na wykonania, żeby mieć taką świadomość, że oni rzeczywiście pracują.
2: Odpowiedź godna programisty.
1: Так, дуже конкретно. Так, але я ще хочу запитати, як взагалі, якби тепер на п'ятому році війни, як виглядає ця ваша робота і ця от доставка допомоги з рук в руки, так, умовно кажучи. Ви виїжджаєте на небезпечні терени, де дрони постійно, під оком якби цих дронів, постійна загроза. Як це виглядає тепер? Тому що війна змінилася, правда, упродовж цих кількох
0: років.
1: Ну,
0: революційно się zmieniła. Jakby jest szara strefa, którą tam jakby analitycy jakby określają na 25

0: kilometrów, ale pamiętajmy, że teraz Mołnie czy Geranie jakby są w stanie mieć podczepione 2 do 3 dronów FPV, mogą mieć podczepiony retranslator, i ta szara strefa może się rozszerzać do 70 kilometrów. Chłopcy nasi już jakby znajdowali rosyjskie drony FPV, które miały podłączony modem i w modemie ukraińską kartę SIM. I tutaj w zasadzie jakby ograniczeniem zasięgu tego drona jest tylko wydajność baterii tego drona, no i ewentualnie jakby białe plamy zasięgu internetu, ponieważ taki dron jest zrzucany z Mołni, wpada w jakimś mieście, gdzie jest jakby internet i korzystając z tego internetu operator w dowolnej odległości od tego drona może nim kierować. A jak to wygląda? No... nie wiem, no różnie. Na przykład teraz dostarczaliśmy Starlinki do 54. Brygady. No to zadzwoniłem do Charkowa, do pośrednika, poprosiłem go o Starlinki. Mhm. Zadzwoniłem do drugiego człowieka w Charkowie, spytałem, czy może założyć za mnie, za te Starlinki od razu. Założył. Starlinki tego samego dnia zostały wysłane nową pocztą na Słowiańsk, bo tam jeszcze nowa poczta pracowała. Tydzień później przyjechał do Polski człowiek, który mówił: okej, to daj mi te pieniądze, a faktury dostałem w tydzień wcześniej. Więc jakby czasami dzieje się to tak zupełnie bezobsługowo, no a czasami jest tak, że okej, nie wiem, na przykład zamawiamy tego drona Magura, w końcu go odbieramy, czy tam samochody kupiliśmy, odremontowaliśmy, są gotowe, a jednocześnie kupujemy jakieś, nie wiem, takie nakładki na oczy, żeby nie wypływały, rany na płuca, żeby tam była wentylacja. I to trzeba jakby dostarczyć już do jakichś takich trudniejszych miejsc. I no co, to wtedy jakby jedziemy przez Charków, bo na ścianie wschodniej pracujemy, jedziemy przez Charków sobie tam, dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, w którym jakby śpimy sobie, jakiś wiejski domek, no ale to już jakby tam coś przylatuje, coś tam wybucha, potem przesiadamy się na jakiś tam samochód żołnierski, jedziemy do punktu wyjścia, potem przeładowujemy te rzeczy na NRK i potem sobie idziemy na przykład tam 17 czy 25 kilometrów między tam spalonymi NRK, spalonymi samochodami, kozakami, szrekami i wchodzimy w krzaki od czasu do czasu, jak coś tam bzyczy, nie tak.
1: No, dziękujemy, że zabrałeś nas trochę w te miejsca. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że wyszliśmy od sztuki, od wspaniałych dzieł sztuki, które od dziś, mam nadzieję, już można licytować, będzie można przez jakiś czas. Może jeszcze jedno takie niewygodne trochę pytanie, bo pamiętamy, że u źródeł tej akcji był pewien szok pod wpływem tego, co dzieje się z polskim społeczeństwem, ataków na Ukrainki i Ukraińców w Polsce i jakaś taka chęć właśnie zmobilizowania społeczeństwa polskiego, żeby przeciwstawić się takim zachowaniom. Jak myślisz, sztuka może w tym pomóc, czy raczej nie pomoże?
0: Oczywiście, że może. Każda pomoc, która przełoży się na zwiększenie skuteczności i wydajności jakby żołnierza, jest mile widziana. A sztuka przyciąga ludzi, którzy mają wrażliwość. Sztuka przyciąga ludzi, którzy mają pieniądze i chcą zainwestować. Chce zainwestować, kupić kilka obrazów, zobaczyć tam za 10 lat, ile będą warte. Ale też sztuka przyciąga ludzi, którzy mówią: okej, z tą pracą będę się dobrze czuł w domu. To są ludzie, którzy mają wrażliwość. I my jako wolontariusze, ja jestem jakby prostym chłopakiem z robotniczego osiedla, który po prostu jakby zaczął działać. My nie mamy przebicia, nie mamy dojścia do ludzi. I teraz taka akcja może jakby naszą nowinę, naszą informację ponieść zupełnie nowe kręgi, na zupełnie nowe poziomy może wynieść i możemy stać się po prostu bardziej skuteczni w tym, co robimy.
1: A jak przekonać tych, którzy nie mają tej wrażliwości, sztuki nie oglądają, a mamy z nimi tutaj w tym kraju dziś problem?
2: No, twojego sąsiada na przykład, pro jakiego ty zhadłeś.
1: A nie każdy tak potrafi tego przytulić. Sąsiada, który cię obraża, po prostu przytulić.
0: Nie wiem. nasze państwo, nasz rząd nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. Na pewno to jest efekt jakby no, zaniedbywanych kwestii związanych z reformą edukacji przez wszystkie dekady od 1989 roku. Więc jakby mamy społeczeństwo niewyedukowane, nieodporne na fake.

0: Polski. Mamy społeczeństwo o najwyższym współczynniku analfabetyzmu funkcjonalnego w Polsce. Zdaje się, że 39% po nas jest, na drugim miejscu jest Austria, w której jest 29%, a na przykład w takiej Finlandii jest, zdaje się, 7%. Analfabeta funkcjonalny to osoba, która potrafi przeczytać tekst, ale nie potrafi go zrozumieć. Myślę, że to jest praca na pokolenia, żeby podnieść kondycję społeczną. Chyba, że stanie się coś gwałtownego, rewolucyjnego, radykalnie zmieniającego naszą rzeczywistość. No i takie wydarzenie na pewno błyskawicznie zmieniłoby postawy Polaków, aczkolwiek nie wszystkich, ponieważ w każdym, czy to Polska, czy to Ukraina, czasami, nie wiem, jesteśmy tam nie w Ługańskiej, ale już w Donieckiej, w Donieckim obwodzie, no jakby i widzimy ludzi, którym jest jakby wszystko jest dookoła zniszczone, jakby i świat jest zniszczony, a im jest wszystko jedno, a im jest wszystko, to są pojedyncze osoby, ale one też będą w Polsce. Im też będzie wszystko jedno, jeżeli tutaj przyjdą, zaczną rakiety przylatywać, jeżeli świat, który znają, zacznie być niszczony wokół nich, to im dalej będzie wszystko jedno.
1: Час на останнє запитання. Останнє запитання буде приватне.
0: Супер.
1: Але зробимо такий якби контекст. Коли ми йшли в студію разом з нашим гостем із Товашем, Томаш постійно розмовляв по телефону, постійно там з кимось щось там домовлявся і так далі. Я здогадуюся, що твоє життя виглядає дуже інтенсивно в цьому контексті волонтерської діяльності. Але теж знаю, що твоїм захопленням є танго. Коли ти востаннє танцював танго? Чи маєш час на цей танець?
0: Ну, тиждень тему.
1: Ні,
0: старам ще творити відскочні від тієї речовістості тут. Бо однак, якби, речовістость на Всході є дуже адреналіногенна, але ладуюча психічно мої акумулятори. Tutaj z kolei nie ma takiej adrenaliny, nie ma takich zagrożeń, ale jest ten ciężar psychiczny związany jakby no, z tym, co się dzieje niefajne w Polsce. I potrzebuję jakichś odskoczni, więc czasem jak mam siłę, to chodzę na tango. Czasem pójdę, nie mam siły tańczyć, więc sobie posiedzę po prostu, popatrzę, jak ci ludzie płyną po parkiecie, no, ale czasami wyjdę i sobie zatańczę. Brakuje mi tego tanga. Z Janą Czarnowską, drugim członkiem zarządu fundacji, tańczymy tango w zasadzie w 2005 ostatnio jechałem samochodem z chłopakiem, który tańczy tango. Pytał się, kiedy zacząłeś tańczyć tango? Podałem mu rok. On mówi, Boże, to jest rok, w którym się urodziłem. Także już tańczą tango ludzie, którzy rodzili się, kiedy ja zaczynałem tańczyć tango. Tak, to jest moja pasja i mam nadzieję, że zostanie ze mną.
2: Tomasz Sikora, roztańczone Sikorki na Ukrainie, tak się nazywa. Sikorki na Ukrainie to fundacja, która robi wiele dobrego. Spotkaliśmy się przy okazji inauguracji sztuki dla zwycięstwa i jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby brać udział w aukcjach.
1: Tak, мистецтво для перемоги, штука для звичайства. Ми були на вернісажі і там абсолютно прекрасні роботи. А теж варто і потрібно підтримати українських захисників, котрі захищають, як сказав наш гість, вже неодноразово.
2: Якщо хтось ще не знає, чого варто вспрати, нех ще раз прислуха нашу розмову з нашим дійшим гостем, якому дуже дякуємо за прибиття.
0: I ja bardzo Państwu dziękuję, ja słuchaczom za poświęcony czas.
1: Dziękujemy dużo.

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfy, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi, welur, nie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta Turyt, miatu jak w

a chciałem iść z nimi, a w końcu nie poszedłem. A tu ten skwer to dla tych, co im pilno, pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sucharskie rodo. Ale wie pani,

0: zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny, ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: Jak mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.